ławce, sięgam głową do chmur, a niebo jest gładkie i nie ma w nim dziur. Siedzę na ławce, w głowie wino i śpiew, a w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz tu

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Polska coraz częściej odmawia obywatelom Białorusi ochrony międzynarodowej. Według danych za czerwiec po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba decyzji odmownych była wyższa niż pozytywnych. W uzasadnieniach części decyzji pojawia się argument, że represje wobec uczestników protestów z 2020 roku osłabły, a część przestępstw uległa przedawnieniu. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że choć sprawy związane z protestami w rzeczywistości uległy przedawnieniu, Białoruskie służby jednak nadal ścigają ich uczestników, stawiając nowe zarzuty, m.in. o działalność ekstremistyczną czy zdradę państwa. Represje nie ustały, lecz zmieniły swój charakter. Reżim stara się sprawiać wrażenie, że prześladowania osłabły, podczas gdy w rzeczywistości stały się po prostu mniej widoczne. Zdaniem prezesa Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesia Zarembiuka, poziom represji na obecną chwilę może być nawet większy niż poprzednio.
3: Zastraszanie osób wewnątrz kraju, aresztowywanie, deportacja albo zastraszanie rodzin, którzy też uciekają z kraju. Także w kwestii represji nic się nie zmieniło.
2: Obrońcy praw człowieka ostrzegają, że powrót wielu Białorusinów do kraju nadal może oznaczać zatrzymanie lub postępowanie karne z powodów politycznych. Zapowiadają również rozmowy z polskimi instytucjami, by przedstawić aktualną ocenę sytuacji na Białorusi, przekonać je, że zagrożenie dla przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki wciąż pozostaje realne. Na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej utrzymuje się wysoka intensywność walk. W ostatnich tygodniach ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków dronowych na cele wojskowe i logistyczne w głębi Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę wykorzystywaną przez rosyjski przemysł wojenny. Kijów podkreśla, że działania mają osłabić zdolność Rosji do prowadzenia dalszych działań zbrojnych, a eksperci wskazują, że ukraińskie uderzenia coraz dotkliwiej wpływają na rosyjskie zaplecze wojskowe i gospodarcze. Mimo niepowodzeń Rosji na froncie, Białoruś pozostaje jej najbliższym sojusznikiem i nadal udostępnia Moskwie swoje terytorium oraz infrastrukturę. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenka coraz wyraźniej stara się unikać bezpośredniego zaangażowania w konflikt. W ostatnich tygodniach białoruski dyktator po raz kolejny deklarował, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Jego działania interpretowane są jako próba zachowania większego dystansu wobec Kremla i ograniczenie ryzyka dla własnego reżimu. Sprognozować, co czeka Łukaszenkę po ewentualnym zawieszeniu wojny, jest bardzo trudno, twierdzi dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
4: Scenariuszy jest wiele. Od otwarcia i powrotu do takiego business as usual z Białorusią, który miał miejsce przed 20 rokiem i protestami, aż po sytuację, w której Białoruś jest dociśnięta przez Putina i musi rezygnować z kolejnych oznak swojej suwerenności wobec Rosji.
2: Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny Ukraina podała, ilu obywateli Białorusi walczących w szeregach rosyjskiej armii dostało się do niewoli. Według ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych w lipcu tego roku w ukraińskich obozach przebywało 22 Białorusinów. Młodzi Polacy z Białorusi mają coraz większe trudności z podjęciem studiów w Polsce. Powodem są zaostrzone przepisy dotyczące wydawania wiz studenckich, które obowiązują od lipca ubiegłego roku. Nowe procedury wymagają od kandydatów dodatkowych dokumentów i wydłużają proces uzyskania wizy. W efekcie wielu maturzystów nie zdążyło rozpocząć nauki. Najbardziej odczuli to właśnie obywatele Białorusi, którzy od lat stanowili jedną z najliczniejszych grup studentów zagranicznych w Polsce. Według danych Ośrodka Przetwarzania Informacji, to oni odnotowali największy spadek liczby studiujących w 2025 roku. Dane te bardzo niepokoją, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosław Ksiądrzek.
5: Myślę, że dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie i tutaj również wymaga ogromnych działań, żeby tym, którzy świadomie wybiorą studia w Polsce, nie utrudniać, ale ułatwiać ich podjęcie i skuteczną realizację. To bardzo ważne.
2: Eksperci ostrzegają, że administracyjne bariery osłabiają atrakcyjność polskich uczelni i są wykorzystywane przez białoruską propagandę, która przekonuje młodych ludzi, że Polska zamyka przed nimi drzwi. Środowisko akademickie apeluje o uproszczenie procedur wizowych dla kandydatów przyjmowanych na studia, podkreślając, że ich celem jest wyłącznie zdobycie wykształcenia.

0: Słuchają Państwo programu z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białystok na kilka godzin cofnął się w czasie. Uczestnicy miejskiego spaceru Odkryj XVIII-wieczny Białystok mieli okazję poznać stolicę Podlasia z perspektywy epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego. W rolę przewodnika wcielił się rekonstruktor i instruktor fechtunku z Grodna Wasyl Kałacz, który opowiadał o codziennym życiu mieszkańców, wielokulturowym charakterze miasta oraz jego najciekawszych zakątkach sprzed ponad dwóch stuleci. To była nie tylko lekcja historii, ale także niezwykła podróż do czasów, gdy na ulicach Białego Stoku spotykały się różne języki, kultury i wyznania.
3: Czołem, moi drodzy przyjaciele. Nie bój się, mości panie, nie bój się, nic ci nie zrobię. Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków, po mieczu, a po kądzieli z Bartoszywyczy, herbu Jastrzębiec, a też z ubożałych. Dlatego jestem tutaj. Widzicie, jak jestem ubrany? Mam na sobie aksamitny kontusz, ale liniany żupan, bo jestem biedny, ale jestem w służbie hetmana naszego wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Nie na najwyższym szczeblu, a tylko jako instruktor szermierki przy gwardii naszego dobrodzieja, pana Jana Klemensa Branickiego. Nisko mu się kłaniam, gdzieś tam w pałacu zasiada za sprawami potężnymi, dyplomacyjnymi.
4: Mickiewicz Paweł, Fundacja Ochrona Wschód. Dla zespołu Fundacji Ochrona Wschód jest bardzo ważne, żeby wielokulturowość naszego województwa, wielokulturowość naszego miasta budować na tym nowym potencjale osobowym, który od kilku lat w Białymstoku mamy. Czyli to są osoby, które przyjeżdżają z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu i bardzo wiele od siebie wnoszą również w rozwój nie tylko gospodarczy, ale również kulturalny naszego miasta. I dlatego chcieliśmy zaangażować ten potencjał w odbudowanie tej wielokulturowości współczesnej. Roboczo to nazwaliśmy nowa narracja wielokulturowości, żeby Białystok i Podlasie mogło sięgać wielokulturowości nie tylko tej historycznej sprzed 200-300 lat poprzez różnego rodzaju konferencje, książki i ulotki, ale przez nowych mieszkańców, którzy przyjechali z zagranicy i tworzą tą wielokulturowość. Tkankę naszego miasta.
5: Pochodzę z Grodna, z Białorusi i nasza wycieczka akurat powiada o wielokulturowości Białego Stoku i o początkach tej wielokulturowości. Akurat z XVIII wieku wpłynęło do Białego Stoku tyle ludzi różnych narodowości, wyznań, że po prostu miasto rozkwitniało. Teraz my nie mamy wiele takich zabytków architekturnych, ale my mamy splanowane ulice przez Jana Klemensa Branickiego. Są w źródłach wspomnienia, kto i gdzie żył, w jaki sposób odbywało się to życie. I dlatego ja, jako postać historyczna, bo gram ubogiego szlachcica na służbie Jana Klemensa Branickiego, opowiadam o życiu prostych ludzi. Nie magnaterii, nie tego najwyższego szczebla dyplomacji, ale tylko o prostych ludzi, którzy służyli, mieszkali, pracowali.
6: Jestem Urszula Wołowicz, mieszkanką jestem Białego Stoku. Wiadomo, że bardzo interesuję się historią, to tym bardziej jestem zainteresowana właśnie rodem Branickich, którzy uformowali właśnie ten Białystok, byli fundatorami, promotorami właśnie kultury, sztuki. No i właśnie dzięki temu ten nasz Białystok jest taki piękny, mamy piękny pałac. Dwór Klemensa Branickiego był takim dworem międzynarodowym, on sprowadzał świetnych artystów, prawda? Także wszystko było tutaj organizowane z duchem czasów epoki ówczesnej.
7: Nazywam się Aleksander Andrzejewski, od 3 lat mieszkam tu w Białymstoku, przyjechał z Grodno i nie tak dawno po prostu na Facebooku widział reklamę, że Fundacja Okna na Wschód organizuje taką wycieczkę po Białymstoku w czasach 18 stulecia. No ja zgłosił i taki sukces, że udało się mnie tu być, mnie i mojej żonie. Dla mnie ten czas bardzo ciekawy, bo to czas jak to balów, szlachty, no to bardzo ciekawy taki okres historyczny i trzeba wiedzieć historię tego miasta, w którym ty mieszkasz.
3: Chodziliście tą bramę. I co myślicie, że było w XVIII naszym wieku? Było tak jak dzisiaj? Nie. Na centrum tego przejazdu też były takie w paski pomalowane czarno-białe budki i tam była gwardia węgierska i tylko przez te dwie bramki straży można było wjechać sobie na dziedziniec. Mianowicie wjechać, nie wejść. Nie wchodzono tu na piechotę. Nigdy. Tylko konno czy karetą.
4: Z codziennego wsparcia fundacji bardzo dużo korzysta obywateli Białorusi. W taki sposób poznaliśmy się z naszym bohaterem Wasylem Kałaczem. Od 3 lat współpracujemy przy innych okazjach. I tak nasze idee z jego charyzmą, postacią się zetknęła. Zaproponowaliśmy ten pomysł dla miasta i miasto z wielką chęcią jakby wsparło nasz pomysł, bo z perspektywy miasta to jest niby spacer, ale w takiej nowej odsłonie, gdzie bohater zabierze uczestników w XVIII wiek de facto i cały spacer będzie się odbywał w pierwszej osobie. A kluczem i kropką taką nad i spaceru będzie stylizowana uczta z degustacją podlaskich dań w jednej z białostockich gastronomii. Spacer to nie jest jednorazowa akcja, w sumie się odbędzie 7 spacerów, ale niestety zapisy już są zamknięte. Zgłosiło się około 1000 osób, więc nawet nie wszyscy, którzy się zgłosili, w związku z ograniczoną ilością osób będą mogli wziąć udział.

0: Ін Горбачевські запозна панство з Людмілою Якубчак ораз їй пшебойовим утворем «Гди мій тєбе забракне».
1: Лосуй бахатерів незломних.
0: В дзісейшым програмі «Знаднем на Іберазини» подсумуємо оповість о остатніх оборонцах кресов północно-всходніх. Вытешение польского опору мяло характер часовый также в повете Волковыским. Хоть есенью 1945 року опустили го сетки аковцов и споро людности цивильной, надаль позосталы тут десятки тысяч поляков. Дость шибко представители сполучности польской на земле Волковыской выпрацовали колейную форму организационную для своих донжень неподległостевых. В червцу 1946 року утворено Zostało przez byłych żołnierzy AK-AKO z obwodu Wołkowysk lokalna polska struktura konspiracyjna, określana jako samoobrona Wołkowyska lub samoobrona ziemi wołkowyskiej. Powstała z inicjatywy byłego kapelana stacjonującego przed wojną w Wołkowysku 3. Pułku Strzelców Konnych, księdza majora Antoniego Bońkowskiego, pseudonim Eliasz. W polskiej konspiracji niepodległościowej działał on od początku wojny. Najbliższymi współpracownikami księdza Eliasza byli starzy akowcy Bronisław Chwieduk, pseudonim Tietrzew i Antoni Szot Burza. Początkowo samoobrona Wołkowyska obejmowała swoim zasięgiem obszar gminy Krzemienica, w której Eliasz był proboszczem. Stopniowo rozbudowano ją także na gminy sąsiednie – Piaski, Roś, Zelwa, Mosty, Biskupce i częściowo Izabelin. Organizacja posługująca się nadal nazwą Armia Krajowa dysponowała zorganizowaną siatką terenową, podzieloną na kilka plutonów konspiracyjnych, zwanych też ośrodkami. Ponad 200 członków i osób współpracujących. Samoobrona Wołkowyska była strukturą o charakterze lokalnym, odizolowaną od innych polskich ośrodków niepodległościowych. Miała jedynie luźny kontakt ze szczuczyńsko-lidzką organizacją porucznika Olecha. Dzięki sprawnej organizacji i przestrzeganiu zasad konspiracyjnych udało się jej przetrwać blisko 2 lata, czyli do drugiej połowy 1948 roku. Dysponowała jednym stałym oddziałem partyzanckim, sformowanym w drugiej połowie 1946 roku, oznaczonym kryptonimem Reduta II Żądło. Jego kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot Burza, Józef Karnacewicz Kwiat, Michał Cisłowski Gołąb i Bronisław Chwieduk Tietrzew. Liczył on przeciętnie około 20 żołnierzy, przebywających stale w polu z bronią w ręku. Zimą 46-47 oddział został podzielony na kilkoosobowe patrole, którym łatwiej było przetrwać ten trudny okres. Wiosną 1947 roku Reduta II została zreorganizowana. Z jej kadr utworzono nową grupę liczącą kilkunastu żołnierzy, oznaczoną kryptonimem Żądło, którą dowodził Józef Karnacewicz, pseudonim Kwiat. Wkrótce potem powstał kolejny oddział dowodzony przez Michała Cisłowskiego Gołębia. W 1948 roku liczył ponad 20 partyzantów. Oddziały partyzantki wołkowyskiej były mniej aktywne niż jednostki bojowe samoobrony ziemi grodzieńskiej. Unikały starć z NKWD i milicją, prowadząc najbardziej niezbędną samoobronę, polegającą na likwidowaniu agentury przeciwnika. W czerwcu 1948 roku oddział Gołębia został częściowo rozbity w walkach z grupami operacyjnymi NKWD. W polu utrzymała się jedynie grupa dowodzona przez Bronisława Chwieduka Tietrzewia. Jednak i ona została rozbita w walce 13 września 1948 roku we wsi Stanielewicze. Ranny Tietrzew wpadł w ręce NKWD. Został skazany na 25 lat obozu koncentracyjnego, z którego zwolniono go dopiero w 1972 roku. Grupa Żądło została rozbita jeszcze wcześniej, w maju 1947 roku, w wyniku wsyp i aresztowań. Pomimo ponoszonych strat, konspiracja wołkowyska kontynuowała swoją działalność w coraz jednak bardziej ograniczonym zakresie, aż do początku lat 50. Wtedy to został rozbity ostatni jej oddział dowodzony przez Alfonsa Kopacza.

плача, ласкавie spojrzyj na nas choć raz. A nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć.

moich mogiłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak wyglądały 100 lat temu grodzieńskie plaże, jak czasem niespokojny był letni wypoczynek grodnian na Niemnie. Dziś natomiast spojrzymy na Niemen jako na wielką arenę sportową, gdzie hartował się duch i ciało mieszkańców międzywojennego Grodna oraz żołnierzy tutejszego garnizonu. W tamtym okresie sport, a szczególnie sporty wodne, były w Grodnie traktowane niezwykle poważnie. Dominującą rolę odgrywało to wojsko. Dowódcy grodzieńskiego garnizonu, na czele z pułkownikiem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 81. Pułku Strzelców, uważali pływanie za umiejętność niezbędną dla każdego żołnierza. Maczek stawiał sprawę twardo. Podoficerowie, którzy nie potrafili przepłynąć 100 metrów stylem dowolnym, otrzymywali ujemne kwalifikacje służbowe. Oficerowie oporni byli kierowani na obowiązkowe kursy pływania, a treningi odbywały się regularnie na falach Niemna. Centrum Sportowego Życia na Rzece był powołany w 1923 roku Wojskowy Klub Wioślarski Niemen. Posiadał on własną przystań w pobliżu Starego Zamku i to on nadawał ton rywalizacji na wodzie. W 1934 roku, gdy powstał wielosekcyjny Wojskowy Klub Sportowy Grodno, opieka nad sportami wodnymi i zimowymi przypadła dowódcy 81. Pułku Piechoty. Oprócz przystani Wojskowego Klubu, w centrum Grodna przy Starym Moście w latach 30. istniały też przystanie sekcji wioślarskich innych organizacji sportowych, m.in. policyjnej i żydowskiej. Inauguracja sezonu wioślarskiego odbywała się w maju i to towarzyszyła jej wyjątkowa oprawa. Program przewidywał przemówienie prezesa klubu, złożenie przyrzeczenia wioślarskiego, defiladę łodzi i kajaków oraz spacer statkiem klubowym po Niemnie. Dzięki zaangażowaniu wojskowców Niemen stawał się nawet areną spektakularnych regat. 13 sierpnia 1933 roku odbyły się wielkie propagandowe zawody wioślarskie, w których brały udział osady, drużyny regatowe, nie tylko z Grodna, ale i z Wilna. Wyobraźmy sobie ten widok, smukłe czwórki, jedynki, męskie i żeńskie, mknące po rzece na dystansie 2 kilometrów od mostu kolejowego aż po przystań klubową. Rywalizowały policyjne i wojskowe kluby sportowe z Grodna i Wilna, zwycięzców dekorowano uroczyście, a wieczór kończyła wspólna zabawa taneczna na przystani. Inne propagandowe zawody o nazwie Wpław przez Grodno odbyły się w lipcu 1936 roku. Były to pływackie zawody indywidualne i zespołowe, na starcie których stanęli oficerowie i podoficerowie garnizonu. Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej wygrał zespół 81. Pułku Piechoty, co bardzo ucieszyło dowódcę Stanisława Maczka. Jednak Niemen mimo swojej urody bywał rzeką kapryśną i niebezpieczną. Statystyki z tamtych lat są nieubłagane. Co roku w rzece i w okolicznych jeziorach tonęło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Najgorszym miesiącem był lipiec, kiedy upały i brak umiejętności pływackich u kąpiących się razem doprowadzały do tragedii. Historia zapamiętała tragedię z sierpnia 1933 roku, kiedy to podczas ćwiczeń przeprawy promowej przez Niemen w okolicach Grodna utonęli żołnierze 3. Pułku Kawalerii z Suwałk. Zginęło wówczas 5 żołnierzy, w tym członkowie pułkowej orkiestry wraz z kapelmistrzem. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie bohaterska postawa grodzieńskich rybaków, którzy ruszyli na ratunek swoimi łodziami. Jak później ustalono, fale Niemna rozchwiały przeprawę, a część żołnierzy obsługujących ją nie umiała pływać i to właśnie oni zaczęli tonąć. Oprócz niebezpieczeństw płynących z nurtu rzeki, grodnianie musieli mierzyć się z wyzwaniami higienicznymi. Niemen uchodził za wodę stosunkowo czystą, nawet wodociągi miejskie czerpały z niego wodę powyżej mostu kolejowego, oczywiście później ją oczyszczano, nie podawano jej do domów grodnian wprost z rzeki. Niestety płynąca przez miasto Horodniczanka, dopływ Niemna, była jego przeciwieństwem. Choć wiła się urokliwie, była siedliskiem zarazków, de facto otwartym kanałem ściekowym, do którego spływały nieczystości z domów grodnian, urzędów, nawet gmachu dowództwa wojskowego. Dr Antoni Perekładowski w swoim raporcie sanitarnym z 1928 roku ostrzegał, że rzeczka ta jest siedliskiem zarazków, a mimo to niektórzy mieszkańcy czerpali z niej wodę. Ale pływać się nikt nie odważał, bo mimo tego, że brudna, rzeka była też bardzo płytka. A marzenia o jej oczyszczeniu i urządzeniu bulwarów nad Horodniczanką rozbiły się o gigantyczny koszt, 2,5 miliona złotych. Podsumowując, wypoczynek na Niemnie w międzywojennym Grodnie był nierozerwalnie związany z obecnością armii. To wojsko budowało infrastrukturę i organizowało wielkie widowiska wodne. Gdy dziś patrzymy na stare fotografie z letnich dni na brzegu Niemna, często wśród odpoczywających widzimy właśnie żołnierzy. Dziękujemy Państwu za kolejną wspólną podróż do międzywojennego Grodna. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym programie.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Ludmile Jakubczak oraz jej przebojowym utworze Gdy mi Ciebie zabraknie. Ludmiła Jakubczak była jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek przełomu lat 50. i 60. Choć jej kariera trwała zaledwie kilka lat, pozostawiła po sobie utwory, które do dziś są uznawane za klasykę polskiej muzyki rozrywkowej. Urodziła się 17 czerwca 1939 roku w Tokio. W dzieciństwie mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a na początku lat 50. wraz z rodziną przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje artystyczne zainteresowania. Uczyła się w warszawskiej szkole ogólnokształcącej, uczęszczała także do szkoły baletowej oraz pobierała lekcje śpiewu u cenionej pedagog Wandy Wermińskiej. Dzięki temu zdobyła solidne przygotowanie zarówno jako wokalistka, jak i tancerka. Jej oficjalny debiut miał miejsce w 1958 roku podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów zorganizowanego przez Polskie Radio. Występ okazał się początkiem błyskawicznie rozwijającej się kariery. Niedługo później została zaproszona do udziału w pierwszym programie estradowym przygotowanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Spektakl odbył się w słynnym hotelu Bristol i przyniósł jej pierwsze większe sukcesy. Publiczność szczególnie zachwyciła interpretacja piosenki Alabama. Jej charakterystyczny głos i sceniczna charyzma zwróciły uwagę kompozytorów i twórców muzycznych. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Jerzym Abratowskim, kompozytorem, który stworzył większość jej repertuaru. Z czasem ich zawodowa relacja przerodziła się również w związek małżeński. Kariera Ludmiły Jakubczak rozwijała się bardzo szybko. W 1960 roku czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali wykonywaną przez nią piosenkę Gdy mi Ciebie zabraknie za najpopularniejszy polski przebój powojenny. Rok później artystka wystąpiła podczas pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki w Sopocie. Zdobyła tam trzecią nagrodę za interpretację, potwierdzając swoją pozycję w gronie najciekawszych polskich wokalistek tamtego okresu. Współpracowała z orkiestrami prowadzonymi przez Edwarda Czernego i Stefana Rachonia, a także z zespołami kierowanymi przez Jerzego Abratowskiego. Jej repertuar obejmował zarówno nastrojowe ballady, jak i bardziej dynamiczne utwory, a wyjątkowa barwa głosu sprawiała, że była łatwo rozpoznawalna i ceniona przez słuchaczy. Niestety, jej obiecującą karierę przerwała tragiczna śmierć. 5 listopada 1961 roku, mając zaledwie 22 lata, wracała z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Samochód prowadził jej mąż Jerzy Abratowski. W pobliżu Błonia doszło do wypadku. W aucie znajdowała się również Irena Santor. Abratowski i Santor odnieśli obrażenia, natomiast Ludmiła Jakubczak doznała ciężkiego urazu głowy, w tym złamania podstawy czaszki. Zmarła w drodze do szpitala. Tragiczne wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na jej mężu, który do końca życia obwiniał się o ten wypadek. Pogrzeb artystki odbył się 11 listopada 1961 roku na warszawskich Powązkach. Mimo krótkiego życia i zaledwie kilkuletniej kariery, Ludmiła Jakubczak zapisała się w historii polskiej piosenki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1960 roku. Autorem muzyki jest Jerzy Abratowski, tekst napisał Kazimierz Winkler. Przed Państwem Ludmiła Jakubczak, Gdy mi Ciebie zabraknie.

0: na tniemna i barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: nocy. Podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptom poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miała nazwę czy prozwisko jak przykładowo Wojnówka Litwiny nazywali, bo to biedne село. Policzuki Дунці чомся, герики чи як, чоховці цукерки,
2: а грабовець хінчики.
1: О, граби, бо там дуже люди. О, а добре вода, то вороб'ї. А ще такое приганула, що добре буде, колись мій тато розказував, не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, і дуже мало людей зосталось. І вони висідлились до доброї води і над річкою. Бо добра вода. І то так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рация» штотыднёвая перадача з серыі «Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская вітаю. Запрашаю вас сёння ў прыгожую маляўнічую вёску Дабрывада, што ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пабачым яе вачыма трох жанчын. Тамары Яўдасюк з таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі, шматгадовай настаўніцы матэматыкі, а так само спадарені Валентіне Клімовіч і Ніне Яўдасюк з жаночага спявачага калектыву «Дабрывада». Розповідуть сіни серед іншого, адкуль узялася назва мястовості, про виключення для їх місці, відомія тільки радовітим жихарам вілські. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило що в поле, для мене то було дуже екзотичне. Такі були вузькі полоски поля, тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Курашево. Наша була така вузька полоска поля. Не знаю, іле там кілька арів, але до часу, занім була комасація ґрунтів, то я не знаю, чи в нас 30 таких кавалочків було, чи 40. Я не знаю, як родиці з тим всім упоралися, як вони не забули, де ж то їсть. Więc виїжджало ще на цілий день в поле, забрало ще їдзення, сірпом жалі, або косою тато косів, сестра з мамою підбирала, брат помогав, а я там теж щось робила, вже вчила ще сірпом жать, або там якісь колосі збирала. Później всі сідали під возом, об'їдали, ну і на вечір ворочали ще додому. Нераз, мімо, що то було тяжке життя, але було дуже радосне. Ждалося тих, як жніва починалися, za tydzień do dwóch tydni żali i jeszcze domali, no, że za 3-4 dni będą dożynki. I więc wierali tu pierpieliczku. Ja jak była mała, to że moje zadanie było takie, żeby kwiatkami ubierać. Jakiś robiło się taki kamieńczyk, nakrywało się szmatko i kawałeczek chleba dla zajczyka. Ubierali orabom kwiatkami i się cieszyli. Ja nie znam, czy teraz tak ludzie czymś cieszą, co? Jak jakimiś dożynkami, pierpielicą tutaj. W naszej wiosce dużo sadzili fasoli. I to taka fasola tyczkowa, dlatego że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy, prodawał. I to był dość dobry zysk. I my często zimoje wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakie to tato rozkazywał koliś, jakie to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają z sentymentem wyjazdy na odpusty do Kleszczel. W nas wielkie święto Uspienie. W nas cerkwa wybudowana została w 52 młodowy, ale nabożeństwa odbywali się jeszcze do niedawna tylko 2-3 razy dochoda, a my na świata wsi jeździli do Kleszczel.
3: Z inicjatywy Towarzystwa Siabrów Kleszczelowskiej Ziemli z 2014 roku wychodzi krajoznawcza kulturnicka kalendary, przyświeczona dobry wadzie, przyświeczona śpiewaczym kolektywom, szkolnictwu, kryżom i miastowym muzykantom, samowukom. Mnie najbolszy zaciekawił kalendar przyświeczony dabrywackim kryżom, jakich bogata u wiosce i w okolicy. Jene zjawiające swoje osobliwym mastom, jaki spolucaje dawnieje z ciepieraśnim i nie dozwalaje zabyć pra ludzi, jakie ich fundowali. Бо і заправди не можна аби якова перейсці, не затримавшися, не перехрестившися і не задумавшися побач добривацьких крижов. Уже по дорозі з Кляшчеля у Добриваду на лузі при дорозі кидається у очі мураваний криж каплічка, який калісті уфундувала бездітне служонство, каб маліть Бога об дитяці. Про добривацькі крижи і присвічений їм календар розповідає Тамара Явдосюк, секретар Товариства Кляшчелівської землі.
0: My pierwszy kalendar zredukowali w 14 młodowy i dość późno było, kiedy podumali, że trzeba byłoby drugi jaki wydać. I razne nam dumki przychodzili, każdy zamysł potrzebował dużo czasu. I to gdy profesor Wasia Krupi skazała, może tak kryż jest, fotografuję. I my tak sceptycznie do tego odnosili się, bo dumali, że to będzie taki smutny, no kryż, co my tam zrobimy. Ale jak zaczęli zbierać materiały, okazało się, że wyszło bardzo ciekawy i byli z tego bardzo, nie tylko my zadowoleni, ale i mieszkańcy, bo z tego kalendara dużo doznali się o tomu, w jakiej intencji kryży stawiają. I kalendar jak gdyby wrnął pamięć o kryżach. Dotychczas nawet przyjeżdżało się, przychodziło się o kryżowy, nigdy nie zwracało się przeważnie uwagi, jak dawno on był postawiony, przez kogo, w jakiej intencji. Każdy miesiąc był poświęcony jakomuś kryżowy. To jeżeli dywiło się na taki kryż cały miesiąc, przeczytało się, to prochodziaczy następnym razem przypomnilo się, że to był kryż, który postawili dla kawalerka Dobrowodzka w 1913 rokowy. Inny kryż postawili panienki z Dobrowody, inny kryż sąsiedy наши, которых навиджало часто несчастье, же в ходовле не имели счастья, же не имели счастья, чтобы кони ходовали себя добре, чи корови, и в этой интенции ставили крыжи. Также при оказии сфотографовали ты старые крыжи на могилках старых и запознали себя с историей. Nie tylko my, jako grupa, inicjatywa, ale także i mieszkańcy.
4: Przy czym patrzeć, że to nie takie smutne te krzyże.
0: Tak, nie, kolorowe. Nie, kolorowe, tak. Ale zdawało się nam, że to taki temat krzyżów, to nie będzie ciekawej. Ale jak kończyli, wydali, to okazało się, że bardzo temat był wzięty.
4: Kalendariusz jeszcze ciekawy zadnacho. Oprócz fotozdymków, tak? Oprócz historii krzyżów różnych. Tutaj jest zachowane miejscowe nazwy. Na dwóch mowach już.
0: Tak, nasza choworka, my w każdym kalendarowy starajmy się oprócz polskiej mowy, naszą gwaru, bo wiadomo, że nawet sąsiednie wioski mają różnicy w wymowie. Kilka kilometrów obok wioska niektóre nazwy wypowiadaje inaczej, a my chodzili w takim brzmieniu, jak my tutaj choworym, gdy że ona taka, ta mowa trochę i spolszczona jej i zrusyfikowana, ale to jest nasza i dlatego, że tej kalendaryny tylko traflali w ruki dobrowodców, ale osób, które wyjechali z wioski, żeby może przypomnieli, że nasza mowa na początku nie była polska.
4: Tutaj takie jeszcze, że jest na przykład straszny wysok, tak?
0: Tak.
4: To chyba jeszcze i legendy jest związane jakieś miejscowe.
0: Tak, straszny, tak. Dookoła dobrej wody, między kliszczelami a dobrą wodą były straszne bagna. Takie częstawiska, że od dobrej wody do kliszczel nie była ta droga, która obecnie jest asfaltowana, tylko taka okrężna, bardzo dowa w porównaniu do siei. I czasem ludy chodzili skorocza ty do rochu. Czyrysy i bagna klali klatki i szli. Tam byli korci, trzęsawiska i różne byli wypadki, że ktoś tam do pasa wpadł w to boloto. I jeszcze jak malaja była, pomniu, że komuś tam wraznula korowa i sąsiedzi один до другого ходив, ідем, витягнемо комусь корову, був страгла. І для того він був, як устрагла корова, то був латвий кенсек для вовків. Для того він був страшний, бо там були такі ченсавіска, і вовки були, часто там скривали ся, і так називалося, думаю, от того.
4: A tutaj mają tak samo krzyż Sybiraka, Prydorosi.
0: Krupicki. I my zastanawialiśmy się, bo nas kilka nazwisk Krupicz jest, to pewnie ja думаю, że tam byli rodzina Krupiczów, dość była bogata i думаю, że tam było ich dużo poletków i dlatego Krupicka, że pole Krupiczów było.
4: I Mohiłki jest przy Krupicku
0: tak,
4: i Dorosi.
0: Tak.
4: Tutaj Wowcza droga.
0: A no, to chyba tam Wowki nieraz. Samo za sobie goworyt. Tak od razu po wojnie to sporo było wowków. Nieraz rodzice rozkazywali, że jak pasłość korowy, bo kiedyś w wiosce było takie stado korow. Był pastuch naniaty, na niemała wioska pastucha, od sztuki rocznie płacili i dawali szczek pomocnika. Po kolei szło. Dwie korowy z tej chaty, dwa dni pomocnik do pastucha i często i takie stado, które no, думаю, czy 100, czy 120 sztuk wyhaniało gdzieś tam na tej pastwiska i trzeba było pilnować. Czasem zdarzało się, że jakiś cielak nie worczał się, bo wowki ukrali. Bardzo mnie w pamięć ostało się, jak w dobrowodzie było bardzo dużo owieczok. W naszej wiosce była tak zwana trójpolówka, czyli część zasiewało się zbożą Żyto owes, druga część to, czyli żyto o zimę, druga część to kartofli, tam jaćmień, proso, a trzecia część odlogiem leżało. I na tom ugorze pasliś owieczki. Każda mieszkaniec miał tam 10 czy 15 oweczok. Ja znam, że u nas tak zawsze to, że było 16 do 20 owieczok. I to, że nie było pastucha do owieczok, tylko po kolejcy. Za 4 owieczki odna osoba do pasienia. Jeżeli u nas było 16 owieczok, to należało się 4 dni. Na przykład w takim trudnym okresie to 3 osoby pasło tej owieczki. Ja jako dziecko, tam nawet może 10-letnie, to, że pomagała przy tym stadzie paść. I to gdy 3 osoby, na przykład z naszej rodziny 2 osoby i sąsiad, 3 osoby do wypasania owieczok. Zaczynało się od tej chory, gwizdek albo kryczało się wyhaniaj. I po kolei tej owieczki wyhaniali i gnali na tej ogromne stado. Ja wże toho nie pomniu, ale moi rodzice rozkazywali, że jako my jeszcze pasli, to takie przypadki byli, że wowki, że stado na pasecza, jak jest upał, to nalehaje. I trzeba było uważaty dookoła stada chodyty, żeby nie zbliżał się wowk. A później znikli wowki, a teraz, że gdzieś tam podobnoż pojawiająca w naszej okolicy, jeszcze niech to nie spotkała, ale że tak przepuszczenia je, że one znowu siuda wroczająca. To jeszcze wam rozkażę o tych owyczkach, bo to bardzo mnie wryło się w pamięć. To jest stado, jak ja nieraz pomagała na wakacjach paść, jakże to i beczenie owieczok, jak taki lietom do widzień, jak lahajca spaty, to jeszcze to i beczenie cylu noc. I to zawsze starsza osoba dzieciom mówiła, wy tam takim rozgoju zganiajte, żeby one tak ciesno nie rozchodzili się, żeby one gdzieś nie pobiegli na lonku, komuś nie zjeli. I później na początek wiosny, jak to jest stado wroczajca, więc te owieczki bieżat i żeby one trafili do swojego domu. Więc później szukają po wiosce, chwila wioska ruszaje w poszukiwanie z tych owyczok. A później, że po miesiącowe one wrze znają i każda jak idę z paszy, to na swoje podwórko. Ponadto, że każdy gospodar znaczy w swoje owyczki. Jakiś mój tato taki trójkącik drewniany przywiązywał. Ktoś tam jakimiś szmatkami wiązał. Ktoś jeszcze jakiś żelizny kuleczka wiązał, że każdy gospodar mi zaznaczony swoje owyczki. Także to, no szkoda, że to no, zostało się nagrane, bo to, że nie otworzyć się, to, że niepowtarzalne i takiego zjawiska, że nie zobaczyć się.
4: Ale tutaj baczo jest jeszcze owyczki.
0: Tak, ale to, że taki pojedyncze. Tak samo później, że jak komasacja gruntów, zrobili komasację, to, że tych stada nie było, bo to gdy była ty stada owyczok, że cila wioska razem zganiała, koliny było komasacji, bo że każdy miał 2 czy 3 hektary, to każdy swoje korowy, swoje owyczki wypasał, że jak była komasacja, my tam mieli 2 czy 4 owyczki, to one tutaj na podwórku chodzili, że nie trzeba było ją wyganiać w stado. Także to no takie wspomnienie z toho pasienia oweczok zostało się mnie i tak думаю, szkoda, że to nie zostało gdzieś nagrane, sfilmowane, no ale to gdy to było niemożliwe w tych oddach.
4: Tutaj to nagrywka, płoczka.
0: To koło źródelka, tam gdzie my wodę brali. Tu o ta kaploczka tam na, ona z różnych stron i to i krzyż, tak.
4: Taka, to jest procesja, tak?
0: Tak, tak.
4: Na kapłoczkę.
0: O, tu na starych mogilkach baciuszka odprawiaje.
4: A co najbardziej jeszcze ciekawe, katynny haj.
0: Katynny haj to jak jechać z Dobrowody do Kliszczel po prawej stronie naprzeciw kaploczki.
4: Aha, tam.
0: Tam teraz tak za wyorana ta jelonka, ale ja pomniu, że tam taki byli, moja mama mówiła, kupyna taka ja była. Czyli jakaś nieurodzajna chyba ziemla. Ile to tak nazwano?
5: Катини Гай.
0: Стараем ся ті урочиска, ті назви урочиск заховати, припомнити. Наприклад, ой, тутай урочиско Батьківщина, Батьковщина, правда? Бо тутай, як гдиби, ділки йшли напротив кожної посесії. І ти, скоро там збір тих всіх, там десь наш, напротив нашого дому йшла ділка, там широкості 4 чи 5 метрів, і вона тягнулася аж до Кліщелівської станції. Сусідів так само, чолі там всюдко разом Батьковщина.
6: I tutaj Babcza Doroha, kościołek, wyrobisko, no. To tutaj jest kościół?
0: Nie, kościołek dlatego, że to takie było wzniesienie, że tak wysoko.
6: Aha. I to tak nazywali, wyrobisko pożwirowni.
0: No tak.
6: Trubianka.
0: Trubianka, bo tam taki wąwóz. W Trubiance była kiedyś wioska, bo wiadomo, że Kleszczele jako miasto miało swoje przedmieście. Dobrowoda była przedmieściem Kleszczel, Dobrowoda, Kuzawa. Kiedyś Kuzawa nazywała się Babiczy, wioska Czeremcha, Daszy i Trubianka. Z tym, że Trubianka zaginęła, nie znaje w którym wiekowy, czy podczas potopu szwedzkiego, że i tam to tak nazywała się wioska i to uroczysko ostało się Trubianką. Tam niedaleko nasze było swego czasu pole i była bliziutko krynica. Tak była czyściutka, krystaliczna woda, że ja jako najmęcza w rodzinie często chodziła tuda po wodę. Jak jechaliśmy w pole, moi rodzice, starsza sestra, a ja tu, że tam tylko siedziela na wozowy, tylko żeby no, ostawała się sama w domu, to brali mnie, to pokazali do krynicy i do mojego zadania należało w południe pościć tej krystalicznej wody na braty. Ja tak była czyściutka, tak smaczna. I teraz być może coś znajdło się, albo może tej źródełka pozarostali. W okolica Dobrej Wody tak było dużo tych źródełek w różnych miściach, że to była tak smaczna woda, że żal, że one też tej mieścia pozarostali.
6: A i po melioracji.
0: Po melioracji, tak. Dużo zrobiła meliorację. Przed meliorację moje pokolenie często wspominają, że tak był piękny teren między Kliszczelami a Dobrej Wodą, że to miejsce, gdzie kościołek, albo tutaj naprotiw, gdzie żwirownia, to było wzniesienie, jak wchodziło się na tej wzgórze, to była dolina i tam sarzawki, stawy byli i grzebienie wodne, i roślinność. Musiała być bardzo czysta woda, bo mój brat przynosi wraki. I ta dobrowódka tak była zmeliorowana, ona taki stworzyła meandry, że było to było niesamowite, taka rdza dla mnie jako dla dziecka to była taka egzotyka, że tam daleko nie wchodziło się, ale my tak podchodzili do tego bolota, bo tam rodzice zabroniali, że mogliby po szyju tam wtopić się, a starsi kosili i tam sieno nie mogło sochnąć, trzeba było z tego bolota wynosić i przywozić koło kluni suszyć. Wynosili takie kabluki, to i sieno przywozili i suszyli tutaj. Tatarak rósł na Trójcu. Pomniu, że rodzice przywozili tatarak i wieszali my dookoła chaty, albo ubierali berozy tatarakom, więc to wsio było koło naszej wioski. I taka roślinność, która że jest w moim otoczeniu tutaj niespotykana, zginęła przez meliorację. Jak Trójca była, to tato przywoził dużo beroz. My stawili koło bramy, trzy berozy minimum i na podwórko, że taka alejka berozowa. A my jako dzieci, bo to gdy byli korowy, koni na podwórku, to nie było trawy, tylko ja brała jeszcze taki żowty pisoczok i tak jeszcze taki dekorowała to podwórko, a tatarak, no taki był zwyczaj. I przywozili, wieszali gdzieś tam jeszcze tatarek koło domu, to pachnęło dekoracyjnie. Ale berozy zawsze byli. Zawsze, prawie do śmierci mojego tata, to zawsze na podwórku były, że później mniejsze, może nie tak dużo, ale jak w dawnych czasach, to z 10 tych beroz stawiało się. I na każdym podwórku, to jak szło przez wioskę i na każdym podwórku tej berozy byli, to wyglądało bajecznie wprost.

0: На хвалях Белорусского радио «Рация» штотыднёвая передача с серии «Спад для шарода. Месте. Подеи. Люди». С вами Анна Шайковская. Сегодня отведываю вёску Добрывода, что у меня кляшчели на Гайнаушчине. История вёски Добрывода бере свой початок у 17-м стагодзе. Свой назву вёска бере аде «Смачная вода». У вёсцы знаходится крынічка, з якой выплывае рэчка Добрывадка. Мясцовыя і жыхары навакольных вёсак называюць таксама Добрываду «вараб'ямі». У 1863 годзе Павел Бабрыўскі пісаў, што рака Добрывадка мае ваду з аздараўленчымі ўласцівасцямі, якія трэба даследаваць. Самі жыхары Добрывады лічылі і дагэтуль лічаць ваду з крынічкі за цудатворную. У вялікі чацвер мясцовыя жыхары абмываліся вадой з крынічкі, навязваючы да цудоўнага аздараўлення сляпога Ісусам Хрыстом. Кожны можа скаштаваць вады з Добрывадскай крынічкі. Тут пад дашком усталяваны калодзеж. У 50-е гады мінулага стагоддзя каля крынічкі усталявалі крыж. На другі дзень тройцы святар і вернікі з крэсным ходам ідуць да крынічкі, дзе адпраўляюць вадасвятны малебен. У вёсцы можам пабачыць колішнія драўляныя дамы і уявіць сабе, як калісьці выглядала падляская вёска. Запрашаю на шпацыр па Добрывадзе ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пра цікавыя месцы і звязаныя з імі гісторыі распавядзе Тамара Яўдасюк.
1: То есть скрыжаванне дарог, і тут, як я помню, завше быў калодзяз і быў дрывяны крыж. Калі укладалі брук, бо давні Добрывада не мела брукаванай на верхні, тільки жвіравану, і укладалі брук, і той зліквідавалі калодзяз, і зліквідавалі крыж. І тогды мешканцы поставілі жалізны, уважалі, що трвальші буде, що efektownie będę według niektórych wyglądaty. I zawsze jak idę procesja na mogilki, tutaj molacja tak samo jak spokojnikom idą na mogilki, to tutaj zatrzymujca i przy tomu krystowy molacja. Z przekazów wiadomo, że tutaj był spichlerz, to win był usytuowany w takim miejscu, że na wzgórzu, że zabezpieczenie od zalania, od jakiej powodzi, chociaż nasza Dobrowódka nigdy nie wyliwała, ale to było właśnie za wioską, daleko od zabudowań, na wzgórzu i tutaj obok tego spichlerza był kres, on wrze chyba ze starości rozlitył się i na siomu mieści postawili jak zwykle żelizny. W 1985 na tomu samomu postumencie postawili żelizny kres życieli naszej wioski.
2: To ulica główna, a tam jeszcze nie znam jak ta nasza uliczka nazywa się, to niedawno taka nowa, spokojna bodajże. To, że tutaj my dobrowolcy rodowici żywot. Ja pomniu, że bo tutaj przejazd kolejowy i chyba swego czasu to się do rogu można było do jakiejś wioski na Białoruś. Mama moja jeszcze wspominała razne wioski, a tam Chlewiszcze, Stawiszcze, a tam na odpusty to tam byli, bo to byli taki, ta droga równolegla, to, że przejazd kolejowy, to, że do jakiejś wioski na Białorusi, jakieś Chlewiszcze, inny, nawet nie pomnił jakiej nazwy, tylko mama to ich się znała, bo tam jakiś odpust był, to z tamtela przychodzili i odwrotnie panienki przed wojną tuda chodzili i te drogi tak ostali się, aż prawie do samej granicy.
3: I tak po wojnie dziwnie, że inne państwo.
4: A ta cerkwa jak nowa?
1: W nas była drewniana cerkwa i ponieważ ona troszkę tam podwalki trzeba było zmieniać, postanowili, że nową zbudują, a starą tu drewnianą oddali do kostomlotów. I nasza cerkwa drewniana w kostomlotach, a się chyba w 52 hodowy pobudowali. Uważali, że remont starej będzie wielki i postanowili nowuju. Ale natomiast kapliczka to bardzo, bardzo staraja. Jak nie było cerkwy, bo cerkwa ta jest drewniana, którą oddali do kostomlotu, bo tam jest niewielka społeczność prawosławna, ich by niestety byłoby od podstaw zbudowane cerkwu. To kapliczka służyła za miejsce, gdzie molili się, gdzie świętili Paschę i tam i stare ikony, także to jest bardzo miejsce, takie miejsce, które bardzo dużo świętoj, które ma je namodlone dużo lat.
4: Święta kapliczka.
1: Tak, święta kapliczka, tak.
4: Te krzyże?
1: Tak, bo tutaj chyba to i krzyż osioj z białej wstążki. To jest krzyż, który tam, gdzie cerkwa była. To nasza riczka, Dobrowódka. Zobaczcie, taki mostek. I tak dookoła chodzi. Się znowu parę lat minęło i zarosło.
4: Dalej na to by było mokro, ale tak pokażę, jak to wygląda. Taka jest dzika przyroda. To, tak wyglądali te bagna, to je wsio?
1: I tak, tak. I podobnie właśnie bagna wyglądali. I bagnie to takie boloto. Jak wchodziło się to, to tak brody wyglądali. A bagna to tak boloto, że wchodziło się po kolena, gryzło się. Jak sieno chciało się spratać, to trzeba było jego kosić i wynosić, żeby tam nie można było suszyć. Przywozili to je sieno koło stodoły i suszyłoś, bo na lące nie suszyłoś, bo na lące nie można było suszyć. U nas na

0: сюда приходят на Троицу, святят воду с процессией.
1: А чи ти криш, то є здавно зроблено? Сілою Твоєго чесного і животворящого Христа, сохрані нас, Господи, від всяких бід
0: і
1: болезні. Сей крест сооружен братством Добровольським 1959 року. І гати криш знайшовся у календарі?
0: І так всі, так. Крізь, напевно. 12 крыжи, так я говорила, и еще мы имеем такие старые могилки. Одни могилки, как закрыли старые, то новые, и на тех старых могилках мы сфотографовали крыжи, которые с 1800, которые там года, один, другой, еще в добром стане. To też taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarowy, bo jeżeli odprawiajcie na mojkach, to baciuszka i odprawiaje tam torze, ale na pewno niech to by nie zwrócił uwagę na ich, gdyby nie był kalendarowy. To troszkę tak zwrócił uwagę mnóstwa ludzi. O, my tylko korzystamy, korzystajmy z nich. Jakby dla nas.
1: Walika jest dobra woda.
0: Tak, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6, a teraz chyba jeszcze tam. Ja думаю, że on pochodzi od początków naszej wioski, a przypuszczajmy, że na początku XVI wieku powstała dobra woda. I tutaj dookoła się od cmentarzu głęboki wykop, takim wykopom otoczonej. Sosny tej torze bardzo stary je. Jeszcze ja pomnię tej czasy, koliny było tutaj lisa, dookoła byli pola. I jak widno, że dużo jeszcze krzyży zostało się w wsi, krzyży w kamieniach. Odion je krzyż albo dwa drewniane. Zaraz perejdemo, zobaczymy. Udało się takie najświeższe jeszcze odczytaty daty. To koniec XIX wieku. Ja jeszcze pomnę, jak była Malaja, jak szliśmy z mamą na mogiłki, świeczki stawlaty, bo koliś nie stawlali z niczo, tylko świeczy i takimi horczkami otulali. Później w rzeki słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno, tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakiś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomnę prysiomu krzyżowy, koliś zawsze horila świeczyczka, jak pryt paskoju. У нас такий звичай, що ми завжди перед Паскою вечором запалюємо свічки, а зараз зніче. І ще після проводної неділі в понеділок, не на проводи, тільки в понеділок. Більш хіба ніхто вже не знає, чиї то гроби, але ще дуже тут осталось тих огромних кам'яних пам'ятників. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk

0: przy krzyżach, tylko za upokój Anny, Wasilię i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje on je, ale na pewno bardzo dużo lit one przetrwali. Mhm. Andrzeja, tam Anny, i Wasilię, i tylko napisano za upokój, tylko na jednemu krzyżowy. O, tutaj patrzcie. To ta data czyszczu 670 może i krzyż wyryty. O, tam na tamtomu krzyżowy 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nóż był tak lepiej zachowany nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zaniął się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko. Tej krzyży trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdę tam dalej, jak patrzę, że nieko z rewże żelizny pali gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części. Ale jeszcze kamienne, mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa, widać jest kres, że takie wgłębienie. I mnie odna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w którym to miejscowy tej kres. I jeszcze tu odion jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym ogiełkiem.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowy. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby, na wsi. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Siej krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wiosoczku, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku i mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko przejdziemy. I chcę powiedzieć, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze, jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posł, jak tam poświęcić za groby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molimy się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posł paski molimy się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy, i idę z chorągwiem, procesja, przychodzą na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i to gda świadczaca groby. Kogda, że wsi ty poświadczą na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak mówiła, w trzecią niedzielu posły paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzelony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że kiedyś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowolskie, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. Mnie zdaje się w 1930 roku, kiedyś to moja mama była panienką. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho krzyża jeszcze ktoś innego postawił. To wrze w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na krzyżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wsiech, które tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni. Bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na końcu wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczymy się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane, a nasz kalendar przyczynił się do tego, że one jak gdyby tej krzyży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: Od szmatlikich gadów wioską Dobry Wada rozslauляje po świecie śpiewaczy kolektyw z Dobry Wady, zasnowany jeszcze w 1968 godzie. Ja miała nagodu sustryca ze spadarniami Walentinaj Klimowicz i Ninaj Jałdasiuk z tego kolektywu. Pieśni, jakie jany wykonwają, unikalne, jak po melodii, tak i po zmieście. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песні ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Добрая вода на сцене зачала 68-й год. То такі старіші люди, то добре пам'ятаю, бо вона співала в церкві. Ціле часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Гайновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кіпсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і, ну, бо хороші голоса мали мужчини і кобіти. Не знаю, хто ще з кобітнюсько, то знає. Наташки, Набіра, Дамова, хіба. А вже от, і так як вони, то щось ближе 72-х, бо то Валя Нестерка, чи як то я там не виговору, стенку туди робили. Бо і я пам'ятаю, тисьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну, то їздило їх дуже, і такі молодші, і такі середній вік. Ну, і вже от тих пор почали самі сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, що каже, тисьова їздила, то вони молодіж робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували.
1: Угу. О, пані Ніна доучилася в 75-м, каже, а ви раніше в 72-м.
4: Ну, не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, від самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Було 8, а пізді одійшла одна, а пізді друга одійшла. І вже нас осталось 6. Ну, і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже...
3: А то перший наш виступ.
1: То в 75-му рокові, так, ви доучилися?
3: Я пхала дивани, двооснові. І мене той Ростислав із Дому культури в Клещелях. Їхала гміна до Старосільця, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, пам'ятаю, мені тих гвоздиків надавали вже того там. І так, як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так, і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були, заручені. То ще він згадує, о її шеф, вона в склепі каже, як пані частувала будку. О, то тут одна ноя сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше від мене були. І так, якби вміла то книжку, то написала би велику, але не хочу. В сумі автентик добровуцький то такий смутний. Не такий веселий, як то по других вже веселі все спивали. Є, але мало. Але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, варзо. Така я до серця.
1: Така крана.
4: Трогительні пісні. Угу. Значить, життєве, життя взяте.